Mary say Maryam say oh am pani fodi onu na ni abofo no wonyina de ne de ne aseda e ma ni otia yinwa ni so no osi onu kwano pate bodi bodi bodi bomrani me bomrani me bomrani me bomrani reference de nyankun to frefrenzio frefrenzio ano pa him ha osa be me nyamie dadie uye okonto korie uye okonto korie okonto korie ebiye uye okonto korie okonto korie Jennifer Eurani Shira okonto korie Obi sewo Una uru adie nyina chiriso adie nyina sewo sie